0: Mladi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika. Frajer radio.
1: Če je dobra družba, je dober party.
0: Frajer radio pa poskrbi za muziko.